0: zdążyć niż jeden prelep dalej przed nami. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene, imamo.